wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Deska Gorzów News.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
1: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć, nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
2: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia. Częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażnikom miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
1: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej I kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach. Gdzieś mamy jeszcze właśnie
2: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. No tutaj to nie są zdarzenia, które da z jednej i z drugiej strony.

0: realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Przecież no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
1: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
0: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. No, możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
1: Nie było z
0: tak,
1: tego zakresu?
0: Do tej pory nie było.
1: Okej, rozumiem. Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
0: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
1: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
0: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
1: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny punkt.
0: Tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
1: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
0: Tak,
1: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
0: są to przepisy
1: dokumenty?
0: Weterynaryjne, takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak.

0: Najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
1: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
0: To są przepisy, które w głównym mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
1: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
0: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwwściekliźnie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy, jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
1: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
0: Tak, no nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
1: no właśnie, czy do weterynarza,
0: w środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smyczy. Nie ma obowiązku wyprowadzenia psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzony.
1: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
0: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. Możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł.
1: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a to nasza rozmowa, a w studiu goszczę dzisiaj Marcina Pejskiego i Grzegorza Lechockiego z Gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
5: Dzień dobry.
3: Porozmawiałem sobie o tym, co działo się w Warszawie, a w Warszawie były Mistrzostwa Europy motorniczych tramwajowych. Wy jako ekipa z Gorzowa, mistrzowie Polski, reprezentowaliście nasz kraj, no razem z kolegami z Warszawy, no wiadomo, gospodarz też musi mieć swojego przedstawiciela, no bo inaczej kibice by nie przyszli. A oprócz was jeszcze 23 ekipy, tak?
4: 24
3: łącznie, czyli
4: 26 w sumie było.
3: A to jeszcze inaczej.
4: Tak.
3: Okej, czyli 24, czyli można powiedzieć, no znaczna część naszego kontynentu zjechała do Gorzowa, do Warszawy i powiedz tak na początek takie waszej imprezy, jak było, tak ogólnie.
4: Może ja zacznę. Na pewno było to jakieś wyróżnienie dla nie tylko dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale też dla pokazania, że w Gorzowie te tramwaje są i mają się dobrze, że mimo tego, że jesteśmy małą spółką czy małą siecią tramwajową, to możemy zaistnieć na tej arenie międzynarodowej, no bo oprócz tych przedstawicieli drużyn z Europy była też drużyna z Melbourne, która w niedługim czasie będzie organizowała Światowe Mistrzostwa Motornicze.
3: Dodam tylko jeszcze naszym słuchaczom, że tak, Marcin jest trenerem, a Grzegorz zawodnikiem, czyli motorniczym, który tymi tramwajami jeździł. A ty Grzegorz, jakie wrażenia takie pierwsze z tej imprezy?
5: No, wrażenia były niesamowite. Zwłaszcza jak wyszliśmy już z hotelu, żeby przemieścić się do zajezdni, wyszła chmara ludzi. Jak sobie uświadomiłem, że ci wszyscy ludzie prowadzą tak jak ja tramwaj, ale każdy z nas jest zupełnie, nie dość, że z innego przedsiębiorstwa, ale też z innych krajów, to było coś niesamowitego.
3: No dobra. Jakie były te zawody? Było coś, co was zaskoczyło? Dodajmy tylko, że te konkurencje, one były ogłoszone wcześniej, aczkolwiek nie tak, że tam z miesiąc mieliście na przygotowania, to było kilka dni przed samą imprezą, tak?
4: Tak, kilka dni przed samą imprezą dowiedzieliśmy się, jakie konkurencje ostatecznie zostały wybrane do tego konkursu. I te konkurencje podczas tych ostatnich naszych ćwiczeń ćwiczyliśmy. Chociaż nie ukrywam, że trochę nie zaskoczyły kręgle, ponieważ były mało wywrotne, tak można to nazwać. No niestety...
3: Ale to dodajmy naszym słuchaczom, że to nie takie kręgle, że sobie potem graliście.
4: Nie, to nie były takie kręgle, że sobie graliśmy, tylko były to kręgle, w które motorniczowie musieli grać tramwajem. My oczywiście podczas tutaj swoich prób ćwiczyliśmy kręgle, ćwiczyliśmy na małych kręglach. Też mieliśmy jeden dzień takich prób na terenie zajezdni Annopol tramwajów warszawskich, już w Warszawie na miejscu. I tam również mieliśmy jeden zestaw kręgli, takich dosyć sporych kręgli, jednak te kręgle, na których my ćwiczyliśmy, były te kręgle, które bardzo łatwo można było wywrócić, rozpędzając odpowiednio tramwaj, też odpowiednio hamując i uderzając tą piłką w te duże kręgle. Jednak te kręgle, które ostatecznie pojawiły się już na samej konkurencji, no były takie, że były dosyć stabilne i bardzo ciężko było je wywrócić, mimo tego, że motorniczowie, nie tylko gorzowscy, ale też z pozostałych drużyn starali się, no to tam chyba nie pamiętam, żeby u komukolwiek udało się zdobyć komplet punktów za kręgle.
3: Mhm. A ciebie, Grzegorz?
5: No mnie też te kręgle to wręcz...
3: Bliżej mikrofonu, proszę cię.
5: Mnie wręcz te kręgle osłupiały. To było tak, że jechałem na te kręgle, rozbiłem je, ja patrzę, a tu jeden kręgiel tylko poleciał. I tak sobie myślę, kurczę, co ja źle zrobię, co się stało? Wręcz na chwilę zatrzymałem się, ale stwierdziłem, dobra, trzeba lecieć dalej, ale no cały czas miałem z tyłu głowy te kręgle, co się stało nie tak. No, ale potem się dowiedziałem właśnie, że inne drużyny też miały ten sam problem.
3: A poza kręglami było jeszcze coś dla ciebie trudnego albo zaskakującego w tych dyscyplinach?
5: Trudna okazała się też syrenka, bo...
3: Tutaj jeszcze dodajmy, co to jest ta syrenka.
5: Konkurencja polegała na tym, że siedzę w kabinie motorniczego, natomiast moja koleżanka Marta musi na podstawie moich znaków przesunąć syrenkę jak najbliżej torowiska, ale tak, żeby jak ja będę już ruszać i przejeżdżać koło niej, to żeby jej nie zawadzić. Im bliżej jest tramwaju, tym więcej jest punktów. I w porównaniu do Poznania, to trudność była większa z tego względu, że odległość od tramwaju do tej syrenki była dużo większa, także perspektywa była dużo trudniejsza, żeby wyłapać, w którym miejscu ma być dokładnie ta syrenka. Poza tym podziałka z punktami była mniejsza, także praktycznie trzeba było albo dotknąć tą syrenkę, albo ją ustawić dalej, żeby jej nie zawadzić. Także była bardzo trudna.
3: Mhm. Jak wam się udało ustawić tą syrenkę? Bo rozumiem, że ideałem to by było milimetr, tak?
5: Dokładnie.
4: Najlepiej by było, tak.
5: No ja akurat, jak tylko ruszyłem, to ja zobaczyłem, że ona jest za daleko i po prostu przejechałem koniem o niej, bo wiedziałem, że jest za daleko. nie ma już co się nad nią rozczulać.
3: Okej. A co wam poszło najlepiej?
5: No chyba najlepiej poszły koszykówka.
4: Tak, jedną z...
3: Ale to też musicie wyjaśnić.
4: Jedną z jednym z zadań była koszykówka, czyli zatrzymanie tramwaju w odpowiednim miejscu. Następnie motorniczy z kabiny musiał udać się do przedziału pasażerskiego. Musiał przez jedno z okien, znajdujące się po prawej stronie tramwaju, wyrzucić piłki do znajdującego się w pewnej odległości kosza do koszykówki. I tam musiał po prostu 5 piłek wyrzucić do tego kosza. Ideałem było wrzucenie 5 piłek do tego kosza, wtedy zdobywali 500 punktów.
3: A jakieś rzuty za 3 były? Coś takiego?
4: Nie było rzutów za 3, także wszystkie rzuty były punktowane po 100 punktów, także 5 piłek razy 100 i mamy 500 punktów.
3: Tutaj padło, że nie tylko Grzegorz, ale jeszcze koleżanka, tak?
4: Ekipa składa się, tak, warto to zaznaczyć, że ekipa nie składała się tylko z jednej osoby, a z dwóch osób. I też nasza koleżanka Marta, która brała udział w tych zawodach. Niestety Marta dzisiaj pracuje, więc nie mogła sobie pozwolić, żeby przyjechać tu jeszcze z nami. Także mam nadzieję, że ją w pełni zastąpimy.
3: Jeżeli chodzi o wyniki, to tak, najlepsi okazali się Czesi z Pragi, tak?
4: Tak, pierwsze miejsce zajęli Czesi z Pragi, później kolejne miejsca to tam było odpowiednio Oradea z Rumunii i jeśli dobrze pamiętam, to trzecie miejsce, no właśnie, kto zajął trzecie miejsce?
3: Nie,
4: Sofia.
3: Tak. Czyli Bułgarzy.
4: Tak, Bułgarzy.
3: Czyli były demoludy jednak, najlepiej tymi tramwajami powożą.
4: Znaczy wszyscy powożą bardzo dobrze, tak? Jak patrzymy też na różnice punktów między poszczególnymi drużynami, no to te różnice punktów były naprawdę niewielkie. Pomiędzy Czechami, którzy zdobyli 6000 punktów, a nami, my zdobyliśmy chyba 4800 punktów, więc to jest tylko 1200 punktów różnicy, a 12 miejsc dalej, także te różnice punktowe naprawdę były nieduże, a patrząc znowu dalej, no to te różnice się jeszcze bardziej zagęszczały, tam były różnice gdzieś w przedziale 20-50 punktów na przykład, nie?
3: No to właśnie, że wspomniałeś, w połowie stawki udało wam się zakończyć zawody, tak na 12 miejscu?
4: Tak, na 12 miejscu, tak, udało się na 26 drużyn, także my jesteśmy zadowoleni z samego uczestnictwa w tym konkursie, także tak jak wcześniej mówiliśmy, no jest to pewne wyróżnienie tego, co oni na co dzień robią, tak, bo oni jakby nie było wykonują ciężką pracę. Może się wydawać, że takie prowadzenie pojazdu, cóż to może być, ale to jest myślenie nie tylko za siebie, ale też myślenie za innych uczestników ruchu drogowego.
3: Ty, Grzegorz, jesteś zadowolony z tego miejsca, czy masz tam sobie do zarzucenia, że kurczę, można było jeszcze troszeczkę pociągnąć lepiej?
5: Ja szczerze podchodziłem do tego bardzo jako zabawa. Wszystkim mówiłem, a to tylko, żeby się pobawić, było fajnie, żeby było fajnie. Ale na koniec końców to ja chyba miałem największy niedosyt tego, że można było jeszcze poprawić tu i ówdzie. No, także, ale generalnie było fajnie. Później już mi przeszło.
3: Okay. Właśnie, jaka była atmosfera na zawodach? Była taka... Wszyscy podchodzić do tego jak do zabawy, czy jednak ta konkurencja, rywalizacja brała górę? Czy sobie podpowiadaliście, pomagaliście tak nawet między zespołowo, czy każdy się zamykał w swoim, nie wiem, jakimś tam miejscu, strzegł tych swoich tajemnic?
4: No nie, myślę, że tu atmosfera jest naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o te zawody, była naprawdę fajna. Także te drużyny też współpracowały między sobą, także nie było tak, że każdy w jakiś sposób ukrywał to, co robi, tak żeby inni tego nie zobaczyli, jaki on ma sposób na to, żeby zrobić to jak najlepiej, więc pamiętajmy też, że dużo w tych zawodach to jest też szczęście, także po prostu umiejętności, na pewno wszyscy mają bardzo duże, no i szczęście.
3: Grzegorz, bo ty jeździłeś na tramwajach, których na co dzień w Gorzowie nie mamy, tak? Jak ktoś łatwo było się przestawić? Czy tramwaj to po prostu tramwaj i każdym się jeździ tak samo?
5: Mógłbym zacząć od tego, że każdy tramwaj prowadzi się tak samo, bo faktycznie tych różnic nie ma zbyt dużo, jeżeli bierzemy pod uwagę ogólniki, ale i biorąc pod uwagę to, że my jakoś tych długich dystansów nie robiliśmy tymi tramwajami, tylko dosyć krótkie manewry wykonaliśmy tak naprawdę, takie bardziej typowo manewrowe rzeczy, to te różnice były odczuwalne, ale dało się do tego przyzwyczaić, bo jednak w każdym tramwaju, po nowoczesnym teraz, tak jak mamy na przykład PES-y, Hyundai'e, rozruch jest falownikowy, także różnica między nimi jest mała, natomiast szczegóły powodują, że się różnią. I to jest właśnie też fajne w tym, że możemy zobaczyć, jak te tramwaje inaczej się zachowują. Bo na przykład porównamy naszą gorzowską PES-ę i warszawską. My mamy PES-ę Twist na trzech wózkach, która ma trzy człony, natomiast swingi warszawskie są już pięcioczłonowe, ale na tej samej ilości wózków. Przez co ten tramwaj zupełnie inaczej się zbiera, ponieważ jest też cięższy i inaczej reaguje.
3: A jakbyś porównał? No wiadomo, że największe doświadczenie masz tutaj z tymi naszymi Twistami, ale jakbyś porównał te właśnie tą PES-ę warszawską, no i Hyundai'a. Który z modeli jest według ciebie najciekawszy, najlepszy?
5: No, PES-a Hyundai ma bardzo fajną kabinę, jest wysoko wydzielona w 100%, tam nie ma praktycznie dojścia, żeby coś się stało motorniczemu. Natomiast chyba bardziej bym skłaniał się w kierunku swinga, tego co znam. Poza tym z tego co rozmawiałem z tamtejszymi motorniczymi też, wolą jeździć swingiem. Natomiast prowadzenie Hyundai'a, zwłaszcza tego długiego, już wymaga pewnych ustępstw i pewnej techniki ze względów technicznych.
3: A powiedzcie mi, dostrzegaliście jakieś różnice w samym kierowaniu tramwajami, jeżeli, no bo tam było 26 ekip, tak, pół Europy, było tak, że nie wiem, południowcy, tak jak byśmy sobie myśleli, że to pewnie tacy ostrzejsi są, ci z północy tacy bardziej spokojni.
4: Znaczy chyba nie, no bo pamiętajmy, że ta technika jazdy tramwajem jest zawsze taka sama, tak? One różnią się tylko pewnymi elementami, więc ja nie dostrzegłem bynajmniej takiej różnicy, jeśli chodzi o technikę prowadzenia tramwajem. Na pewno można było zauważyć, że pewne ekipy wykonywały pewne rzeczy szybciej, zdecydowanie szybciej, ponieważ one też w pewnym stopniu chciały zmieścić się w tym limicie czasowym, który był przeznaczony na tę konkurencję, bo nie mówiliśmy tego wcześniej, że na wykonanie tych wszystkich 8 zadań każda z drużyn miała, każdy z uczestników, czyli zarówno Marta, jak i Grzegorz, mieli 3,5 minuty. Ten czas, który był powyżej 3,5 minut, tam były naliczane punkty karne, no i później ostatecznie wynik był pomniejszany o ilość punktów karnych, więc ja uważam, że jako osoba, która brała udział w przygotowaniach tych naszych motorniczych, że nasi motorniczowie naprawdę wypadli rewelacyjnie, jeśli chodzi o udział w tym konkursie.
3: Bardzo Wam dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, Marcin Pejski, Grzegorz Lechocki z gorzowskich MZKB.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy, do widzenia.
2: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Cześć Boskich.
3: Cześć Boskich Gorzowskich. To sobie porozmawiamy, bo Boskie Gorzowskie to nowy projekt, nowa inicjatywa, która właściwie o czym ma być.
6: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie babskie wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej, powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
7: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet i zderzenie tych swoich neuronów albo pomysłów z innymi dorosłymi ludźmi wypada bardzo na korzyść i sprawia, że możemy zobaczyć siebie w innym świetle, dowartościować, wejść w różnego rodzaju spółki, inicjatywy, komitywy. To też jest nie bez znaczenia.
6: Te stado tutaj tak naprawdę ma podwójną wartość. Raz, że kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie, więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
3: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, to jeszcze chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
6: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię, ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które tak jak mówię bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę, one dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiała na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby i tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Ciechała, która jest techniczną stroną z Boskiej Gorzowskiej, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, to musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną. I właśnie tak wystartowało Boskie.
3: To od razu miałaś nazwiska, twarze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę wyszło?
7: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała, Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
3: A ty powiedziałaś, okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
7: Co powiedziałam, Ola?
6: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy, więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. Joasia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
3: Ale to już jest, ten projekt już działa, czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyć?
6: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenia, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla niej wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze boskie, grzoskie, nawet jak podpisują umowy z innymi podmiotami, żeby te umowy chroniły je. Więc my już ostro działamy, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon boskich, grzoskich. Więc nas już jest niespełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa. Zdecydowanie tak.
7: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają, poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami, nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści, moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan. Tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
6: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od, w cudzysłowie, od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu do jej historii, bo kobiety są różne. I dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staramy się dopasować to, co dajemy do wszystkich kobiet gorzowych.
3: Mówicie, że teraz to jest około 200 kobiet. Mm-hmm. Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest w ciągu, jeżeli ktoś nas... Słyszę teraz jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać? Nie wiem.
7: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą, albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć. Pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
6: I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, więc to się zadziewa. My chcemy, docelowo jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji, więc absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km. Bo chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz. Nie?
7: Wykształcenie, miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiąkać energią kobiet. Bo kobiety, historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
6: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, że będą się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy, nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak masz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej, nawet nie do końca wiedzieć czego, po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Właśnie po to jest to spotkanie otwarte 24 września w czwartek. Ono jest spotkaniem otwartym właśnie dla osób spoza Boskich Gorzowskich, po to, żeby przyjść, posłuchać, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje. Bo te wydarzenia, boskie eventy, które są konkretnie rozwojowe, są po prostu dla społeczności Boskie Gorzowskie, a ten dzień otwarty jest właśnie dniem otwartym po to, żeby można przyjść sobie z zewnątrz i zobaczyć i poczuć i sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie, dla mnie.
3: No właśnie miałem zapytać, gdzie zapraszacie, no bo zapraszacie, ale gdzie?
6: Do Jawy pod Brzozami, ulica Fabryczna 77, tam się spotykamy.
7: Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich ze swoją marką, ze swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my uczymy też autoprezentacji. Uczymy, co tak naprawdę mówić o sobie. Ludzie nierzadko nie mają świadomości, co w nich drzemie. Co jest cennego, żeby zaprezentować to światu. A my podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to procentować niekoniecznie w samych Boskich.
3: To 24 jest to spotkanie, jak ktoś nie ma czasu, to gdzie może was jeszcze szukać? Gdzie ten
6: zapraszamy kontakt? Na stronę internetową www.boskiegorzowskie.pl i oczywiście na social media, na Facebooku i na Instagrama też Boskie Gorzowskie. Tam na social mediach nie tylko promujemy siebie oraz samą inicjatywę, ale właśnie dajemy wartości inspirujące, dajemy świadomość, dajemy wiedzę, więc tam w ogóle są takie miejsca, że można siedzieć i też się inspirować i uczyć z samych naszych social media.
3: To przejdźmy do tych finansów, tam trochę już o tym mówicie. No to jest pewnie taki wapik, tak? No bo każdy chce zarabiać więcej. Nieraz po prostu musimy, no bo wiadomo.
6: Dobre założenie. Tylko tutaj chodzi o to...
3: Koszty rosną, więc no przydałaby się dodatkowa paska.
6: No tam więcej pieniędzy w portfelu, to też jest większy spokój w głowie. Nie? Więc po prostu pieniądze są ważne. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dopisują filozofię do tego. Natomiast pieniądze w XXI wieku są istotne po to, żeby czuć się spokojnie. Oczywiście ja nie mówię, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego bogactwa, no ale tak jak mówisz, pieniądze są potrzebne. I u kobiet jest tak, że te zarabianie musi być, ja wierzę w to, że musi być w zgodzie z tą kobiecością, to znaczy nie może być takiego nacisku i parcia, dlatego że kobieta, która dużo zarabia, ale nie dba o siebie równolegle, może się wypalić, może tam być depresja, może być przeświadczenie, że ona tak dużo daje z siebie, a sama nie dostaje. I z tym ja spotykałam się właśnie na babskich wieczorach, bo tam przychodziły różne kobiety w różnym wieku i wiele kobiet było przemęczonych i nie do końca rozumiały dlaczego, a tak należy robić, żeby to było zdrowe. I u nas właśnie ten rozwój finansowy ma być zgodnie z tą kobiecością, z tą równolegle z tym dbaniem o siebie. Ale zdecydowanie ten nacisk na pieniądze u nas jest, bo ja wierzę, że to, co kobiety mają w Gorzowie w sobie, jest warte dużych pieniędzy. Ja przez te 42 babskie wieczory naoglądałam się kobiecych biznesów, produktów, umiejętności. Widziałam dziewczyny, które robią. Kobiety robią przepiękne rzeczy, potrafią dużo, tylko nie potrafią często mówić o tym, zawołać za to pieniądze, nie potrafią tego sprzedać.
3: Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowy. Przypomnę tylko, że gościmy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
6: Dziękujemy
3: Boskie bardzo. Gorzowskie.
7: Dziękujemy ślicznie. I miłego dnia.
2: SK Gorzów News.
8: Sporo ciekawych wiadomości. Zaczynamy od 10 milionów dla Akademii imienia Jakuba Sparadyża. To Gorzowski Magazyn Informacyjny w Radiu SK.
9: 10 milionów złotych na 10-lecie dla AJP obiecał prezydent Jacek Wócicki podczas inauguracji roku akademickiego. Pieniądze na konto uczelni miałyby wpłynąć jeszcze w tym roku. Zgodę muszą wyrazić radni. Zrobią to na październikowej sesji. Prezydent zapewnia, że budżet miasta jest na to gotowy. Pieniądze pójdą na rozwój uczelni. Urzędnicy marzą o Uniwersytecie Gorzowskim. Prezydent Gorzowa ma szczególną motywację, żeby w tym pomóc.
10: Jest tu bardzo szerokie grono. grono przyjaciół uczelni, ludzi, którzy walczą o tą uczelnię od wielu, wielu lat. Z konsekwencją, determinacją pracują nad tym, żeby uczelnia nasza się rozwijała. Dla mnie osobiście studenta jednego z pierwszych lat jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest to podwójna determinacja, ale dzisiaj jako prezydenta miasta jest zobowiązanie. Zobowiązanie, które podjęliśmy wspólnie 10 lat temu za sprawą m.in. pani posła Elżbiety Rafalskiej, ówczesnego wojewody, pana posła dzisiaj Władysława Dajczaka, tego, że uczelnia idzie w akademickość. My mamy ogromne nadzieje, że uczelnia idzie w uniwersyteckość. Dlatego też mamy zobowiązanie. Zobowiązanie, które i miasto, i jego mieszkańcy bardzo mocno czują. I żeby panu prezydentowi, żeby podnieść, pan prezydent już tak podniósł rangę, że naprawdę trudno mógłby konkurować, ale żeby dać dowód panu prezydentowi, że naprawdę zależy nam na rozwoju uczelni, chciałbym złożyć taką deklarację, taki prezent na kolejne 10 lat. Chciałbym jeszcze w tym roku na rzecz rozwoju naszej uczelni przekazać budżetu miasta, stanie to za chwilę na październikowej sesji Rady Miasta, 10 milionów złotych na rozwój uczelni. Te pieniądze, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że za taką zgodą Rady, o której mówił Pan Prezydent w przypadku głosowania sejmowego, trafią jeszcze w tym roku do uczelni. Jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że pieniądze uczelni są potrzebne do jej rozwoju, dlatego chcemy, żeby ten rozwój za naszym skromnym wkładem był pewny. Panie rektor, serdecznie dziękuję za tą współpracę, bo współpraca z uczelnią to tworzenie nowego, nowoczesnego, pięknego miasta. I pozwólcie Państwo, że skorzystam z chwili na chwilkę z uczelni Zjadę w Obronność, bo chciałbym też Pana Prezydenta zaprosić, wiem, że dzisiaj kalendarz nie pozwala przy okazji, do odwiedzin rozpoczętej w lipcu budowy fabryki uzbrojenia, która dla miasta jest kluczowym elementem rozwoju. Inwestycji, która rozpoczęła się decyzją polskiego rządu w 2023 roku, to była umowa ramowa podpisana między rządem polskim a rządem koreańskim. To była umowa dotycząca m.in. zakupu czy budowy technologii do produkcji rakiet CGR-80 do wyrzutni Homarka. Nie byłoby tego, gdyby nie ta decyzja rządu, nie byłoby tego, gdyby nie determinacja przyjaciół naszego miasta, ludzi, którzy to miasto budują razem z nami, między innymi wspomniana dzisiaj pani minister Elżbieta Rafalska, poseł Dajczak. Dlatego, że żeby to mogło się wydarzyć, to trzeba było najpierw zrobić szalenie trudną rzecz, pozyskać 250 hektarów gruntów. Trzeba było pozyskać finansowanie. W ramach Polskiego Ładu blisko 300 milionów złotych udało nam się pozyskać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i północną obwodnicę Gorzowa. To dla nas kluczowe. Z punktu widzenia miasta jest to inwestycja kluczowa, która również, jestem przekonany, że będzie miała ogromny wpływ na rozwój uczelni, ale to też inwestycja dla bezpieczeństwa kraju.
1: Jak twierdzi rektora JP Elżbieta Skrupska-Raczyńska, powstanie uniwersytetu może zająć 2-3 lata. Przypomnijmy, na inauguracji roku akademickiego był gość specjalny, prezydent RP, Karol Nawrocki. Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać Głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
11: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. wybór jest naprawdę duży. O realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę Budżetu Obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
9: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Mogą także skorzystać z punktów mobilnych. 6 października przy ulicy Szarych Szeregów naprzeciwko szkoły numer 20 oraz 8 października na Starym Rynku w godzinach od 13 do 16. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy. Fakty, dezinformacja i manipulacja. Jak je rozpoznać? Będą się uczyć młodzi w ogólnopolskim programie Tylko Pomyśl. Fachowcy radzą, sprawdź zanim uwierzysz. Chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych. Mamy mnóstwo sprzecznych, a czasem nieprawdziwych informacji. Jak je odróżnić? Uczyć będą pracownicy sanepidu. Podstawą jest krytyczne myślenie. Uczniowie sami stworzą dezinformację. Mówi Iwona Kulińska z wojewódzkiego sanepidu w Gorzowie.
12: Jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów, natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą, ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego, że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego. Program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. Jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych, więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą, tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. Nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku.
9: Szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie Tylko Pomyśl, powinny się zgłosić do powiatowej stacji sanepidu.
13: Drugi lubuski onkotur rusza w trasę. Cel główny: profilaktyka nowotworowa. Uczestnicy turu będą zachęcać Lubuszan do regularnych badań. Pierwsze spotkanie już w czwartek w Kostrzynie nad Odrą. W programie m.in. rozmowy ze specjalistami, prelekcje i konsultacje dotyczące profilaktyki nowotworowej, zdrowego stylu życia, a także zdrowia psychicznego, mówi Anna Dymitrijek-Pryputniewicz, prezes Stowarzyszenia Onkolubuszanki.
14: Dużą akcją profilaktyki nowotworowej w województwie lubuskim. I mamy jeden bardzo prosty cel. Chcemy mówić o raku, zanim on się pojawi. Czyli ta akcja nie jest konkretnie dedykowana tylko do osób chorych, które już chorują, ale w większości jest dedykowana osobom zdrowym, żeby nie poszły tą drogą, którą my już po prostu poszłyśmy. My, onkolubuszanki, doskonale wiemy, jak wygląda moment, w którym człowiek słyszy diagnozę nowotwór. Dlatego dzisiaj nie chcemy mówić o strachu, ani nie chcemy nikogo przestraszyć. Chcemy mówić o tym, co możemy zrobić wcześniej. O profilaktyce, o badaniach, o zdrowiu, o życiu. Razem z Departamentem Zdrowia, Zdrowe Lubuskie, ruszamy do mieszkańców naszego województwa. Będziemy właśnie w mniejszych i większych też miejscowościach. Będziemy rozmawiać, edukować i przede wszystkim przekonywać, żeby nie odkładać badań na później. Jest to niezmiernie i bardzo ważna sprawa. Onkotur odwiedzi między innymi Kostrzyn nad Odrą, Szprotawę, Zwierzyn i Świebodzin. 24 października o godzinie 16 zapraszamy do auli Akademii imienia Jakuba Sparadyża na wyjątkową konferencję z profesorem Dawidem Murawem, wybitnym onkologiem, chirurgiem onkologiem. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubuskiego Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu za objęcie naszej akcji patronatem i wsparcie działań na rzecz profilaktyki. Chciałabym, żeby Onkotur popłynęło dzisiaj i w tych wszystkich naszych konferencjach, które będziemy organizować w terenie. Jedno zdanie. Nie czekajmy, aż rak zmusi nas do działania. Działajmy wcześniej. Jeżeli dzięki tej akcji choćby jedna osoba pójdzie na badania, wykona mammografię, cytologię, kolonoskopię albo po prostu zacznie uważniej dbać o swoje zdrowie, to właśnie dla tej osoby warto jest przejechać przez całe województwo i dlatego obejmujemy też akcją odleglejsze też miejscowości, bo na przykład udajemy się do Szprotawy, gdzie no już od nas jest dosyć daleko, ale też chcemy też informować w miejscowościach, które są oddalone od Gorzowa czy od Zielonej Góry. Onkotur rusza, a my jedziemy po zdrowie Lubuszan.
13: Poza tym tur odwiedzi także Gorzów 24 października. Zahaczy również o Zwierzyn, Świebodzin czy Zieloną Górę i Szprotawę. Szczegóły znajdziecie na stronie lubuskie.pl i na profilu facebookowym Onko Lubuszanki.
2: News.
15: studiu Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
16: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
15: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś? Czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
16: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić? Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają. One mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans. A teraz, jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało. Jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
15: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
16: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją Dentą.
15: Poczekaj, bo no. To już wszystkie tematy ruszy.
16: Tak,
15: ale wszystko się dzieje dobrze.
16: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
15: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
16: Tak, tak.
15: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
16: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor, jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jakoś jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają, jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym, mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
15: No to jest mocny numer.
16: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu, właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi

0: Ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością, ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30 i jestem w takim mentalnie lepszym miejscu, właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty, a ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce, więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość.
0: Nie mam miejsca jak dom. To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład.

0: Więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje no, za kilka dni raptem, ale no już jakieś plany oczywiście snujemy.
1: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
0: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
1: Też cię nie poznałem.
0: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy widzę już po tych opiniach po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie. Coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury. Wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień. Wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach. No i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny. Takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki
0: za Dobrze, zaproszenie. Że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie
2: to taki
0: dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz. Ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O, coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po tak. to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję. Taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: Dobra,
0: to logiczne,
1: okay.
0: Ale to by było logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. I ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce.

0: spotkać tu. Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski i opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do eskowego studia, jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz, natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak, nie
0: tylko
3: zdecydowanie.
0: Młodych
3: to
0: osób.
3: Nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie. porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię, prywatnie lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudua i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
4: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 po roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
4: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
4: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
0: Czyli się rozrasta zespół.
4: Tak jest, projekt czyli rośnie i,
0: dobrze,
4: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
4: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
4: Dzięki bardzo.
1: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby

0: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
1: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
0: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie bawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołyszę Sanach swoją najnowszą propozycją, Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie. A co się dzieje?
4: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
9: Gorzów na czasie.
10: Sowa nie tylko dla dzieci. W niedzielę gorzowska strefa odkrywania wyobraźni i aktywności otwarta dla seniorów. Bezpłatne zwiedzanie przez cały dzień. Obiekt mieści się przy ulicy Warszawskiej 48 w Cezibie. Czekają m.in. zagadki logiczne, sprawdzanie symetrii twarzy, możliwość zajrzenia do wnętrza ludzkiego ciała, a dla odważnych łoże fakira i wiele innych eksponatów. Wszystko z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Darmowe zwiedzanie Sowy dziś do godziny 16.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felicjan i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych. Jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny PL. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
20: Nie, a co się dzieje?
18: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
21: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem, w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszycie na żywo. Artysta ruszył w klubową krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DNA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I...

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
18: A może lepiej w większym gronie?
17: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
19: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
20: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
21: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
22: Nie, a co się dzieje?
23: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hengerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hengerowej 15.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
26: I po reklamie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
13: Gorzów na czasie.
14: Dużo śmiechu w listopadzie w Arenie Gorzów. To będzie szalona noc, noc kabaretowa. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Na scenie 7 wykonawców, 7 premierowych skeczów i mnóstwo okazji, by się pośmiać i dobrze pobawić. A zobaczymy. Kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igora Kwiatkowskiego, Mariusza Kałamagę oraz kabaret K2, który jednocześnie będzie gospodarzem imprezy. To absolutna czołówka rozśmieszaczy, więc 8 listopada będzie się działo.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
15: Muzyką się żyje.
16: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
16: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co by mało Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladze, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo ganki już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie, a co się dzieje?
10: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
11: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To, już, to jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcieliście w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
14: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
13: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
15: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
17: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
13: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na eskowym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
5: Nie. A co się dzieje?
6: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
11: I po reklamie.

0: gnarlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
11: A może lepiej w większym gronie?
10: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone.
11: A dla Staszka męski wypad z kolegami?
10: Il Pavone.
11: A biznesowo z kontrahentami?
10: Il Pavone. Na każdą okazję.
12: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
15: Gorzów na czasie.
16: Weekend pełen sportowych emocji z udziałem gorzowskich drużyn, niestety w większości na wyjeździe. Przed własną publiką wystartują żużlowcy Gazet Stali Gorzów. W ostateczny bój w walce o utrzymanie ruszą w niedzielę o godzinie 17 na stadionie GBS Gorzów imienia Edwarda Jancarza. Przypomnijmy, podopieczni Piotra Palucha do odrobienia mają 4-punktową stratę z pierwszego meczu. Nadzieje żółto-niebieskich przedłużyli świetną postawą Anders Thompson i Matis Polestad.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
18: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
17: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
19: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
20: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
17: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
21: I jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
8: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
7: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
9: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześniej rano.
10: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
7: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
11: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15:00, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Neptunika w Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedmiot.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hengerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hengerowej 15.
13: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
14: A może lepiej w większym gronie?
13: To też do Il Pavone.
14: A jak na plotki tylko z dziewczynami?
13: Il Pavone.
14: A dla Staszka męski wypad z kolegami?
13: Il Pavone.
14: A biznesowo z kontrahentami?
13: Il Pavone. Na każdą okazję.
15: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: SK Gorzów. Na czasie.
14: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Współczesna adaptacja sceniczna kultowej powieści Witolda Gombrowicza. Do zobaczenia Ferdydurkę w Gorzowskim Teatrze. Niesztampowa, oryginalna i pełna zaskakujących pomysłów. Oniryczna podróż bohatera Józia Kowalskiego poprzez maski, gęby, pupy i łydki jako metafora uporczywego dążenia jednostki do wyzwolenia się z narzuconej formy. Spektakl grany będzie w niedzielę o godzinie 18 oraz także po weekendzie we wtorek i w środę o 10. Dokładny rozkład jazdy znajdziecie na stronie Gorzowskiego Teatru.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
16: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
15: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
17: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego kraj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
19: Nie. A co się dzieje?
20: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
21: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Towlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest Fenstar24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
26: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
25: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
0: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
25: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
1: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
0: Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
0: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
1: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
15: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
16: Nie. A co się dzieje?
17: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
14: Wielbiciele mocnych metalowych dźwięków muszą pamiętać, że w magnetofonie w czwartek ważna impreza. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Bo na żywo będzie można usłyszeć w 40. rocznicę powstania legendarnej płyty Master of Puppets utwory Metaliki. Oczywiście niestety nie w wykonaniu Metaliki, ale kapela, która je zagra, naprawdę specjalizuje się w tych hitach. Z kolei w sobotę w Gorzowskim Teatrze wielbiciele lekkiej rozrywki będą mogli się doskonale pobawić na spektaklu Trójkącik, czyli Trzechę na próbę.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
5: Agata Chrubściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
3: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
5: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
16: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
5: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw Poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: I po reklamie.

0: RMFFM.sk.
1: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram, że

0: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
1: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
1: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
1: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
1: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
1: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
1: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
1: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia, jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie, bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła. Kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich, Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
1: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
1: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
1: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych, świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej, praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
1: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na te płyty od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam.
2: SK Gorzów News.
3: Sporo ciekawych wiadomości. Zaczynamy od 10 milionów dla Akademii imienia Jakuba Sparadyża. To Gorzowski Magazyn Informacyjny w Radiu SK.
4: 10 milionów złotych na dziesięciolecie dla AJP obiecał prezydent Jacek Wócicki podczas inauguracji roku akademickiego. Pieniądze na konto uczelni miałyby wpłynąć jeszcze w tym roku. Zgodę muszą wyrazić radni. Zrobią to na październikowej sesji. Prezydent zapewnia, że budżet miasta jest na to gotowy. Pieniądze pójdą na rozwój uczelni. Urzędnicy marzą o Uniwersytecie Gorzowskim. Prezydent Gorzowa ma szczególną motywację, żeby w tym pomóc.
5: Jest tu bardzo szerokie grono. Grono przyjaciół uczelni, ludzi, którzy walczą o tą uczelnię od wielu, wielu lat. Z konsekwencją, determinacją pracują nad tym, żeby uczelnia nasza się rozwijała. Dla mnie osobiście studenta jednego z pierwszych lat jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest to podwójna determinacja, ale dzisiaj jako prezydenta miasta jest zobowiązanie. Zobowiązanie, które podjęliśmy wspólnie 10 lat temu za sprawą m.in. pani posła Elżbiety Rafalskiej, ówczesnego wojewody, pana posła dzisiaj Władysława Dajczaka, tego, że uczelnia idzie w akademickość. My mamy ogromne nadzieje, że uczelnia idzie w uniwersyteckość. Dlatego też mamy zobowiązanie. Zobowiązanie, które i miasto, i jego mieszkańcy bardzo mocno czują. I żeby panu prezydentowi, żeby podnieść, pan prezydent już tak podniósł rangę, że naprawdę trudno mógłby konkurować, ale żeby dać dowód panu prezydentowi, że naprawdę zależy nam na rozwoju uczelni, chciałbym złożyć taką deklarację, taki prezent na kolejne 10 lat. Chciałbym jeszcze w tym roku na rzecz rozwoju naszej uczelni przekazać z budżetu miasta, stanie to za chwilę na październikowej sesji Rady Miasta, 10 milionów złotych na rozwój uczelni. Te pieniądze, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że za taką zgodą Rady, o której mówił Pan Prezydent w przypadku głosowania sejmowego, trafią jeszcze w tym roku do uczelni. Jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że pieniądze uczelni są potrzebne do jej rozwoju, dlatego chcemy, żeby ten rozwój za naszym skromnym wkładem był pewny. Panie rektor, serdecznie dziękuję za tą współpracę, bo współpraca z uczelnią to tworzenie nowego, nowoczesnego, pięknego miasta. I pozwólcie Państwo, że skorzystam z chwili na chwilkę z uczelni Zjadę w Obronność, bo chciałbym też Pana Prezydenta zaprosić, wiem, że dzisiaj kalendarz nie pozwala przy okazji, do odwiedzin rozpoczętej w lipcu budowy fabryki uzbrojenia, która dla miasta jest kluczowym elementem rozwoju. Inwestycji, która rozpoczęła się decyzją polskiego rządu w 2023 roku, to była umowa ramowa podpisana między rządem polskim a rządem koreańskim. To była umowa dotycząca między innymi zakupu czy budowy technologii do produkcji rakiet PCG-80 do wyrzutni Homarka. Nie byłoby tego, gdyby nie ta decyzja rządu, nie byłoby tego, gdyby nie determinacja przyjaciół naszego miasta, ludzi, którzy to miasto budują razem z nami, między innymi wspomniana dzisiaj pani minister Elżbieta Rafalska, poseł Dajczak. Dlatego, że żeby to mogło się wydarzyć, to trzeba było najpierw zrobić szalenie trudną rzecz, pozyskać 250 hektarów gruntów. Trzeba było pozyskać finansowanie. W ramach Polskiego Ładu blisko 300 milionów złotych udało nam się pozyskać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i północną obwodnicę Gorzowa. To dla nas kluczowe. Z punktu widzenia miasta jest to inwestycja kluczowa, która również, jestem przekonany, że będzie miała ogromny wpływ na rozwój uczelni. Ale to też inwestycja dla bezpieczeństwa kraju.
4: Jak twierdzi rektora JP Elżbieta Skrupska-Raczyńska, powstanie uniwersytetu może zająć 2-3 lata. Przypomnijmy, na inauguracji roku akademickiego był gość specjalny, prezydent RP, Karol Nawrocki. Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać Głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
6: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybór jest naprawdę duży. O realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę budżetu obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
4: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Mogą także skorzystać z punktów mobilnych. 6 października przy ulicy Szarych Szeregów naprzeciwko szkoły numer 20 oraz 8 października na Starym Rynku w godzinach od 13 do 16. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy. Fakty, dezinformacja i manipulacja. Jak je rozpoznać? Będą się uczyć młodzi w ogólnopolskim programie Tylko Pomyśl. Fachowcy radzą, sprawdź zanim uwierzysz. Chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych. Mamy mnóstwo sprzecznych, a czasem nieprawdziwych informacji. Jak je odróżnić? Uczyć będą pracownicy sanepidu. Podstawą jest krytyczne myślenie. Uczniowie sami stworzą dezinformację. Mówi Iwona Kulińska z wojewódzkiego sanepidu w Gorzowie.
7: Jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów, natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację, zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego. Program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. Jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych, więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą, tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. Nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku.
4: Szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie Tylko Pomyśl, powinny się zgłosić do powiatowej stacji sanepidu.
0: Drugi lubuski onkotur rusza w trasę. Cel główny – profilaktyka nowotworowa. Uczestnicy turu będą zachęcać Lubuszan do regularnych badań. Pierwsze spotkanie już w czwartek w Kostrzynie nad Odrą. W programie m.in. rozmowy ze specjalistami, prelekcje i konsultacje dotyczące profilaktyki nowotworowej, zdrowego stylu życia, a także zdrowia psychicznego, mówi Anna Dymitrijek-Pryputniewicz, prezes Stowarzyszenia Onkolubuszanki.
8: Dużą akcją profilaktyki nowotworowej w województwie lubuskim. I mamy jeden bardzo prosty cel. Chcemy mówić o raku, zanim on się pojawi. Czyli ta akcja nie jest konkretnie dedykowana tylko do osób chorych, które już chorują, ale w większości jest dedykowana osobom zdrowym, żeby nie poszły tą drogą, którą my już po prostu poszłyśmy. My, onkolubuszanki, doskonale wiemy, jak wygląda moment, w którym człowiek słyszy diagnozę nowotwór. Dlatego dzisiaj nie chcemy mówić o strachu, ani nie chcemy nikogo przestraszyć. Chcemy mówić o tym, co możemy zrobić wcześniej. O profilaktyce, o badaniach, o zdrowiu, o życiu. Razem z Departamentem Zdrowia, Zdrowe Lubuskie, ruszamy do mieszkańców naszego województwa. Będziemy właśnie w mniejszych i większych też miejscowościach. Będziemy rozmawiać, edukować i przede wszystkim przekonywać, żeby nie odkładać badań na później. Jest to niezmiernie i bardzo ważna sprawa. Onkotur odwiedzi między innymi Kostrzyn nad Odrą, Szprotawę, Zwierzyn i Świebodzin. 24 października o godzinie 16 zapraszamy do auli Akademii imienia Jakuba Sparadesza na wyjątkową konferencję z profesorem Dawidem Murawem, wybitnym onkologiem, chirurgiem onkologiem. Dziękujemy marszałkowi województwa lubuskiego Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu za objęcie naszej akcji patronatem i wsparcie działań na rzecz profilaktyki. Chciałabym, żeby z Onkotur popłynęło dzisiaj i w tych wszystkich naszych konferencjach, które będziemy organizować w terenie, jedno zdanie. Nie czekajmy, aż rak zmusi nas do działania. Działajmy wcześniej. Jeżeli dzięki tej akcji choćby jedna osoba pójdzie na badania, wykona mammografię, cytologię, kolonoskopię albo po prostu zacznie uważniej dbać o swoje zdrowie, to właśnie dla tej osoby warto jest przejechać przez całe województwo i dlatego obejmujemy też akcją odleglejsze też miejscowości, bo na przykład udajemy się do Szprotawy, gdzie no już od nas jest dosyć daleko, ale też chcemy też informować w miejscowościach, które są oddalone od Gorzowa czy od Zielonej Góry. Onkotur rusza, a my jedziemy po zdrowie Lubusza.
0: Poza tym tur odwiedzi także Gorzów 24 października. Zahaczy również o Zwierzyn, Świebodzin czy Zieloną Górę i Szprotawę. Szczegóły znajdziecie na stronie lubuskie.pl i na profilu facebookowym Onko Lubuszanki.
2: SK Gorzów News.
9: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Cześć Boskich.
9: Cześć Boskich Gorzowskich. To sobie porozmawiajmy, bo Boskie Gorzowskie to nowy projekt, nowa inicjatywa, która właściwie o czym ma być.
10: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie babskie wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
11: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli czy działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet

0: na przykład umiejętności, zasoby Joasi. Wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie. Więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
1: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, też chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
0: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię, ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które, tak jak mówię, bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę. One dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby i tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Cichała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, to musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba do jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, co kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną. I właśnie tak wystartowało Boskie.
1: To od razu miałaś nazwiska, twarze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę wyszło?
2: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała, Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
1: A ty powiedziałaś, okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
2: Co powiedziałam, Ola?
0: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy, więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. Joasia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
1: A to już jest, ten projekt już działa, czy, tak. czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyć?
0: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenia, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla niej wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze boskie, gorzowskie, nawet jak podpisują umowy z innymi

0: podmiotami, żeby te umowy chroniły je, więc my już ostro działamy do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon Boskich Górskich, więc nas już jest niespełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa, zdecydowanie tak.
1: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają, poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami, nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści, to moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan, tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
0: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od, w cudzysłowie, od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu tej historii, bo kobiety są różne i dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staramy się dopasować to, co dajemy do wszystkich kobiet gorzowych.
2: Mówicie, że teraz to jest około 200 kobiet. Mm. Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest ciągły, jeżeli ktoś nas... Słyszę teraz jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać? Nie wiem.
1: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć. Pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
0: I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, więc to się zadziewa. My chcemy docelowo, jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji. Więc absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km. Bo chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz. Nie?
1: Wykształcenie, miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiągać energią kobiet. Bo kobiety, historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
0: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, że będą się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy, nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak masz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej, nawet nie do końca wiedzieć czego, po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Właśnie po to jest to spotkanie otwarte 24 września w czwartek. Ono jest spotkaniem otwartym właśnie dla osób spoza Boskich Gorzowskich, po to, żeby przyjść, posłuchać, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje. Bo te wydarzenia, boskie eventy, które są konkretnie rozwojowe, są po prostu dla społeczności Boskich Gorzowskich, a ten dzień otwarty jest właśnie dniem otwartym, po to, żeby można przyjść sobie z zewnątrz i zobaczyć i poczuć i sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie, dla mnie.
2: No właśnie miałem zapytać, gdzie zapraszacie, bo zapraszacie, ale gdzie?
0: Do Jawy pod Brzozami, ulica Fabryczna 77, tam się spotykamy.
1: Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich ze swoją marką, ze swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my uczymy też autoprezentacji. Uczymy, co tak naprawdę mówić o sobie. Ludzie nierzadko nie mają świadomości, co w nich drzemie. Co jest cennego, żeby zaprezentować to światu. A my podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to prezentować niekoniecznie w samych Boskich.
2: To 24 jest to spotkanie. Jak ktoś nie ma czasu, to gdzie może was jeszcze szukać? Gdzie ten kontakt?
0: Zapraszamy na stronę internetową www.boskiegorzowskie.pl i oczywiście na social media, na Facebooku i na Instagrama też Boskie Gorzowskie. Tam na social mediach nie tylko promujemy siebie oraz samą inicjatywę, ale właśnie dajemy wartości inspirujące, dajemy świadomość, dajemy wiedzę, więc tam w ogóle są takie miejsca, że można siedzieć i też się inspirować i uczyć z samych naszych social mediów.
2: To przejdźmy do tych finansów, tam trochę już o tym mówicie. No to jest pewnie taki wapik, tak? No bo każdy chce zarabiać więcej. Nieraz po prostu musimy, no bo wiadomo.
0: Dobre założenie. Tylko tutaj chodzi o to...
2: Koszty rosną, więc
0: no
2: przydałaby
0: tak.
2: się dodatkowa paska. No
0: tak, więcej pieniędzy w portfelu to też jest większy spokój w głowie. Nie? Więc po prostu pieniądze są ważne. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dopisują filozofię do tego. Natomiast pieniądze w XXI wieku są istotne po to, żeby czuć się spokojnie. Oczywiście ja nie mówię, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego bogactwa, no ale tak jak mówisz, pieniądze są potrzebne. I u kobiet jest tak, że te zarabianie musi być, ja wierzę w to, że musi być w zgodzie z tą kobiecością, to znaczy nie może być takiego nacisku i parcia, dlatego że kobieta, która dużo zarabia, ale nie dba o siebie równolegle, może się wypalić, może tam być depresja, może być przeświadczenie, że ona tak dużo daje z siebie, a sama nie dostaje. I z tym ja spotykałam się właśnie na babskich wieczorach, bo tam przychodziły różne kobiety w różnym wieku i wiele kobiet było przemęczonych i nie do końca rozumiały dlaczego. A tak należy robić, żeby to było zdrowe. I u nas właśnie ten rozwój finansowy jest, ma być zgodnie z tą kobiecością, z tą równolegle z tym dbaniem o siebie. Ale zdecydowanie ten nacisk na pieniądze u nas jest, bo ja wierzę, że to, co kobiety mają w Gorzowie w sobie, jest warte dużych pieniędzy. Ja przez te 42 babskie wieczory naoglądałam się kobiecych biznesów, produktów, umiejętności. Widziałam dziewczyny, które robi. Kobiety robią przepiękne rzeczy, potrafią dużo, tylko nie potrafią często mówić o tym, zawołać za to pieniądze, nie potrafią tego sprzedać.
2: Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowy. Przypomnę tylko, że gościmy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
0: Dziękujemy Boskie
2: bardzo. Gorzowskie.
0: Dziękujemy ślicznie
1: i zapraszam.
0: Dnia.
3: SK Gorzów News.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a to nasza rozmowa, a w studiu goszczę dzisiaj Marcina Pejskiego i Grzegorza Lechockiego z Gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry.
2: Porozmawiałem sobie o tym, co działo się w Warszawie, a w Warszawie były Mistrzostwa Europy Motorniczych Tramwajowych. Wy jako ekipa z Gorzowa, Mistrzowie Polski, reprezentowaliście nasz kraj, no razem z kolegami z Warszawy, no wiadomo, gospodarz też musi mieć swojego przedstawiciela, no bo inaczej kibice by nie przyszli. A oprócz was jeszcze 23 ekipy, tak? 24 łącznie, czyli...
4: 26 w sumie było.
2: A to jeszcze inaczej.
4: Tak.
2: Okej, okay, czyli 24, czyli można powiedzieć, no znaczna część naszego kontynentu zjechała do Gorzowa, do Warszawy i powiedz tak na początek takie wasze impresje, jak było, tak ogólnie.
4: Może ja zacznę. Na pewno było to jakieś wyróżnienie dla nie tylko dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale też dla pokazania, że w Gorzowie te tramwaje są i mają się dobrze, że mimo tego, że jesteśmy małą spółką czy małą siecią tramwajową, to możemy zaistnieć na tej arenie międzynarodowej, no bo oprócz tych przedstawicieli drużyn z Europy była też drużyna z Melbourne, która w niedługim czasie będzie organizowała Światowe Mistrzostwa Motornicze.
2: Dodam tylko jeszcze naszym słuchaczom, że tak, Marcin jest trenerem, a Grzegorz zawodnikiem, czyli motorniczym, który tymi tramwajami jeździł. A ty Grzegorz, jakie wrażenia takie pierwsze z tej imprezy?
5: No, wrażenia były niesamowite. Zwłaszcza jak wyszliśmy już z hotelu, żeby przemieścić się do zajezdni, wyszła chmara ludzi. Jak sobie uświadomiłem, że ci wszyscy ludzie prowadzą tak jak ja tramwaj, ale każdy z nas jest zupełnie, nie dość, że z innego przedsiębiorstwa, ale też z innych krajów, to było coś niesamowitego.
2: No dobra. Jakie były te zawody? Było coś, co was zaskoczyło, czy bo dodajmy tylko, że te konkurencje, one były ogłoszone wcześniej, aczkolwiek nie tak, że tam z miesiąc mieliście na przygotowania, to było kilka dni przed samą imprezą, tak?
4: Tak, kilka dni przed samą imprezą dowiedzieliśmy się, jakie konkurencje ostatecznie zostały wybrane do tego konkursu. I te konkurencje podczas tych ostatnich naszych ćwiczeń ćwiczyliśmy. Chociaż nie ukrywam, że trochę nie zaskoczyły kręgle, ponieważ były mało wywrotne, tak można to nazwać. No niestety...
2: Ale to dodajmy naszym słuchaczom, że to nie takie kręgle, że sobie potem graliście.
4: Nie, to nie były takie kręgle, że sobie graliśmy, tylko były to kręgle, w które motorniczowie musieli grać tramwajem. My oczywiście podczas tutaj swoich prób ćwiczyliśmy kręgle, ćwiczyliśmy na małych kręglach. Też mieliśmy jeden dzień takich prób na terenie zajezdni Annopol tramwajów warszawskich, już w Warszawie na miejscu. I tam również mieliśmy jeden zestaw kręgli, takich dosyć sporych kręgli, jednak te kręgle, na których my ćwiczyliśmy, były te kręgle, które bardzo łatwo można było wywrócić, rozpędzając odpowiednio tramwaj, też odpowiednio hamując i uderzając tą piłką w te duże kręgle. Jednak te kręgle, które ostatecznie pojawiły się już na samej konkurencji, no były takie, że były dosyć stabilne i bardzo ciężko było je wywrócić, mimo tego, że motorniczowie, nie tylko gorzowscy, ale też z pozostałych drużyn starali się, no to tam chyba nie pamiętam, żeby u komukolwiek udało się zdobyć komplet punktów za kręgle.
2: A ciebie, Grzegorz?
5: No mnie też te kręgle to wręcz...
2: Zbliżaj mikrofonu, proszę cię.
5: Mnie wręcz te kręgle osłupiały. To było tak, że jechałem na te kręgle, rozbiłem je, ja patrzę, a tu jeden kręgiel tylko poleciał. I tak sobie myślę, kurczę, co ja źle zrobię, co się stało? Wręcz na chwilę zatrzymałem się, ale stwierdziłem, dobra, trzeba lecieć dalej, ale no cały czas miałem z tyłu głowy te kręgle, co się stało nie tak. No, ale potem się dowiedziałem właśnie, że inne drużyny też miały ten sam problem.
2: A poza kręglami było jeszcze coś dla ciebie trudnego albo zaskakującego w tych dyscyplinach?
5: Trudna okazała się też syrenka, bo...
2: Tutaj jeszcze dodajmy, co to jest ta syrenka.
5: Konkurencja polegała na tym, że siedzę w kabinie motorniczego, natomiast moja koleżanka Marta musi na podstawie moich znaków przesunąć syrenkę jak najbliżej torowiska, ale tak, żeby jak ja będę już ruszać i przejeżdżać koło niej, to żeby jej nie zawadzić. Im bliżej jest z tramwaju, tym więcej jest punktów. I w porównaniu do Poznania, to trudność była większa z tego względu, że odległość od tramwaju do tej syrenki była dużo większa, także z perspektywa była dużo trudniejsza, żeby wyłapać, w którym miejscu ma być dokładnie ta syrenka. Poza tym podziałka z punktami była mniejsza, także praktycznie trzeba było albo dotknąć tą syrenkę, albo ją ustawić dalej, żeby jej nie zawadzić. Także była bardzo trudna.
2: Jak wam się udało ustawić tą syrenkę? Bo rozumiem, że ideałem to było milimetr, tak?
5: Dokładnie.
4: Najlepiej by było, tak.
5: No ja akurat, jak tylko ruszyłem, to ja zobaczyłem, że ona jest za daleko i po prostu przejechałem konie o niej, bo wiedziałem, że jest za daleko. I nie ma już co się nad nią rozczulać.
2: Okej. Okay. A co wam poszło najlepiej?
5: No chyba najlepiej poszły koszykówka.
4: Tak, jedną
2: z... Ale to też musicie wyjaśnić.
4: Jednym z zadań była koszykówka, czyli zatrzymanie tramwaju w odpowiednim miejscu. Następnie motorniczy z kabiny musiał udać się do przedziału pasażerskiego. Musiał przez jedno z okien znajdujące się po prawej stronie tramwaju wyrzucić piłki do znajdującego się w pewnej odległości kosza do koszykówki i tam musiał po prostu 5 piłek wyrzucić do tego kosza. Ideałem było wrzucenie 5 piłek do tego kosza, wtedy zdobywali 500 punktów.
2: A jakieś rzuty za 3 były? Coś takiego?
4: Nie, nie było rzutów za 3, także wszystkie rzuty były punktowane po 100 punktów, także 5 piłek razy 100 i mamy 500 punktów.
2: Tutaj padło, że nie tylko Grzegorz, ale jeszcze koleżanka, tak?
4: Ekipa składa się, tak, warto to zaznaczyć, że ekipa nie składała się tylko z jednej osoby, a z dwóch osób. I też nasza koleżanka Marta, która brała udział w tych zawodach. Niestety Marta dzisiaj pracuje, więc nie mogła sobie pozwolić, żeby przyjechać tu jeszcze z nami. Także mam nadzieję, że ją w pełni zastąpimy.
2: Jeżeli chodzi o wyniki, to tak, najlepsi okazali się Czesi z Pragi, tak?
4: Tak, pierwsze miejsce zajęli Czesi z Pragi, później kolejne miejsca, to tam było odpowiednio Oradea z Rumunii i jeśli dobrze pamiętam, to trzecie miejsce, no właśnie, kto zajął trzecie miejsce?
2: Nie
4: Sofia. Sofia.
2: Czyli tak. Bułgarzy.
4: Tak, Bułgarzy.
2: Czyli były demoludy jednak, najlepiej tymi tramwajami po Bożu.
4: Znaczy wszyscy powożą bardzo dobrze, tak? Jak patrzymy też na różnice punktów między poszczególnymi drużynami, no to te różnice punktów były naprawdę niewielkie. Pomiędzy Czechami, którzy zdobyli 6000 punktów, a nami, my zdobyliśmy chyba 4800 punktów, więc to jest tylko 1200 punktów różnicy, a 12 miejsc dalej, także te różnice punktowe naprawdę były nieduże, a patrząc znowu dalej, no to te różnice się jeszcze bardziej zagęszczały, tam były różnice gdzieś w przedziale 20-50 punktów na przykład, nie?
2: No to właśnie, że wspomniałeś, w połowie stawki udało wam się zakończyć zawody, tak na 12 miejscu?
4: Tak, na 12 miejscu, tak, udało się na 26 drużyn, także my jesteśmy zadowoleni z samego uczestnictwa w tym konkursie, także tak jak wcześniej mówiliśmy, no jest to pewne wyróżnienie tego, co oni na co dzień robią, tak, bo oni jakby nie było wykonują ciężką pracę. Może się wydawać, że takie prowadzenie pojazdu, cóż to może być, ale to jest myślenie nie tylko za siebie, ale też myślenie za innych uczestników ruchu drogowego.
2: Mhm. Ty, Grzegorz, jesteś zadowolony z tego miejsca, czy masz tam sobie do zarzucenia, że kurczę, można było jeszcze troszeczkę pociągnąć lepiej?
5: Ja szczerze podchodziłem do tego bardzo jako zabawa. Wszystkim mówiłem, a to tylko, żeby się pobawić, żeby było fajnie. Ale na koniec końców to ja chyba miałem największy niedosyt tego, że można było jeszcze poprawić tu i ówdzie. No, także, ale generalnie było fajnie. Później już mi przeszło.
2: Właśnie, jaka była atmosfera na zawodach? Była taka... Wszyscy podchodzić do tego jak do zabawy, czy jednak ta konkurencja, rywalizacja brała górę? Czy sobie podpowiadaliście, pomagaliście tak nawet między zespołowo, czy każdy się zamykał w swoim, nie wiem, jakimś tam miejscu, strzegł tych swoich tajemnic?
4: No nie, myślę, że tu atmosfera jest naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o te zawody, była naprawdę fajna. Także te drużyny też współpracowały między sobą, także nie było tak, że każdy w jakiś sposób ukrywał to, co robi, tak żeby inni tego nie zobaczyli, jaki on ma sposób na to, żeby zrobić to jak najlepiej, więc pamiętajmy też, że dużo w tych zawodach to jest też szczęście, także po prostu umiejętności, na pewno wszyscy mają bardzo duże, no i szczęście.
2: Grzegorz, bo ty jeździłeś na tramwajach, których na co dzień w Gorzowie nie mamy, tak? Jak toś łatwo było się przestawić? Czy tramwaj to po prostu tramwaj i każdym się jeździ tak samo?
5: Mógłbym zacząć od tego, że każdy tramwaj prowadzi się tak samo, bo faktycznie tych różnic nie ma zbyt dużo. Jeżeli bierzemy pod uwagę ogólniki, ale i biorąc pod uwagę to, że my jakoś tych długich dystansów nie robiliśmy tymi tramwajami, tylko dosyć krótkie manewry wykonaliśmy tak naprawdę, takie bardziej typowo manewrowe rzeczy, to te różnice były odczuwalne, ale dało się do tego przyzwyczaić, bo jednak w każdym tramwaju, po nowoczesnym teraz, tak jak mamy na przykład Pesy, Hyundai, rozruch jest falownikowy, Także różnica między nimi jest mała. Natomiast szczegóły powodują, że się różnią. I to jest właśnie też fajne w tym, że możemy zobaczyć, jak te tramwaje inaczej się zachowują. Bo na przykład porównamy naszą gorzowską PESę i warszawską. My mamy PESę Twist na trzech wózkach, która ma trzy człony, natomiast swingi warszawskie są już pięcioczłonowe, ale na tej samej ilości wózków. Przez co ten tramwaj zupełnie inaczej się zbiera, ponieważ jest też cięższy i inaczej reaguje.
2: A jakbyś porównał? No wiadomo, że największe doświadczenie masz tutaj z tymi naszymi Twistami, ale jakbyś porównał te właśnie tą PESę warszawską, no i Hyundai'a. Który z modeli jest według ciebie najciekawszy, najlepszy?
5: No, PESa Hyundai ma bardzo fajną kabinę, jest wysoko wydzielona w 100%, tam nie ma praktycznie dojścia, żeby coś się stało motorniczemu. Natomiast chyba bardziej bym skłaniał się w kierunku swinga, tego co znam. Poza tym z tego co rozmawiałem z tamtejszymi motorniczymi też, Kulon jeździ swingiem. Natomiast prowadzenie Hyundai'a, zwłaszcza tego długiego, już wymaga pewnych ustępstw i pewnej techniki ze względów technicznych.
2: A powiedzcie mi, dostrzegaliście jakieś różnice w samym kierowaniu tramwajami, jeżeli, no bo tam było 26 ekip, tak, pół Europy, było tak, że nie wiem, południowcy, tak jak byśmy sobie myśleli, że to pewnie tacy ostrzejsi są, ci z północy tacy bardziej spokojni.
4: Znaczy chyba nie, no bo pamiętajmy, że ta technika jazdy tramwajem jest zawsze taka sama, tak? One różnią się tylko pewnymi elementami, więc ja nie dostrzegłem bynajmniej takiej różnicy, jeśli chodzi o technikę prowadzenia tramwajem. Na pewno można było zauważyć, że pewne ekipy wykonywały pewne rzeczy szybciej, zdecydowanie szybciej, ponieważ one też w pewnym stopniu chciały zmieścić się w tym limicie czasowym, który był przeznaczony na tę konkurencję, bo nie mówiliśmy tego wcześniej, że na wykonanie tych wszystkich 8 zadań każda z drużyn miała, każdy z uczestników, czyli zarówno Marta, jak i Grzegorz, mieli 3,5 minuty. Ten czas, który był powyżej 3,5 minut, tam były naliczane punkty karne, no i później ostatecznie wynik był pomniejszany o ilość punktów karnych, więc ja uważam, że jako osoba, która brała udział w przygotowaniach tych naszych motorniczych, że nasi motorniczowie naprawdę wypadli rewelacyjnie, jeśli chodzi o udział w tym konkursie.
2: Bardzo wam dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, Marcin Pejski, Grzegorz Lechocki z gorzowskich MZK byli.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy, do widzenia.
3: SK Gorzów News.
6: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
6: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no łamią te przepisy.
7: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia. Częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest zniszczony w stanie, którym nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy się stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
6: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę, Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze właśnie
7: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. No tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjścia bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
6: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
7: będzie
6: ten
7: to
6: rejon?
7: Jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Przecież no, myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
6: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
7: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. No, możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No, mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
6: Nie było z tego zakresu?
7: Do tej pory nie było.
6: Okej, rozumiem. Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
7: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
6: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
7: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwskiej tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
6: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
7: punkt. Tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
6: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
7: Tak.
6: Czy chodzi o weterynaryjne jakieś
7: są to przepisy
6: dokumenty?
7: Weterynaryjne. Takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
6: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy co, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
7: To są przepisy, które w dużej mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
6: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
7: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwścieklizny, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
6: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
7: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
6: czy, no właśnie, środka czy do weterynarza.
7: W środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzenia psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
6: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
7: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. No, możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł.
6: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnienia.

0: jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Rada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...